0: Dikana otanyuile mchitoni bondia.
1: Bondia.
0: Dinloga nani muluvi?
1: Kwalani omseliwa.
0: Omseliwa so kwalani banu na kwani ajwa kwa omseliwa wa.
1: Maidabuluka naona makwani zaka. So nifuna na lae madije labali tena na kwani zaka dabuno. Akali na murundere.
0: Ah so kwalani no tamalan kwani omambe swatima.
1: Regard.
0: Kiamba.

Ali. Haye kariku. Masi apapawani. Enna vatanga ikwalu. Eka amova hemoha. Nkidu wenle. Ntekwa kawipa. Miko haweni. Echuki na chunaki niwe. Kothele. Nikaleva atevahu. Na yara na mwane. Kiri apapenna vatanga ikwalu. Eka amova. Ohimane muru.